wchodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Jest godzina 6:01.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji sterników na Mazowszu. Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. RCB odwołuje ostrzeżenia dla Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji sterników na Mazowszu. Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. RCB odwołuje ostrzeżenia dla wschodniej Polski.

0: zatrzymanie obcego wywiadu.
1: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymanie odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
1: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano wtedy w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jeszcze wczoraj trafił do komendy stołecznej policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
4: Te programy powtarzamy.
5: Gość Radia 7.
6: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, audycja Gość Radia 7. Dopłaty bezpośrednie, kontrole foto i nowe wsparcie dla hodowców. To dziś najważniejsze tematy dla rolników. Naszym gościem jest Adam Kurta, kierownik biura powiatowego ARiMR w Sierpcu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
6: Zacznijmy od tego, co dla rolników jest w tym momencie ważne, czyli od dopłat bezpośrednich. W tym roku wypłaty zaliczek ruszyły wcześniej niż zwykle. O tym już mówił Pan kierownik Mariusz Jarzynka. Z czego wynika ta zmiana?
7: Panie redaktorze, tak. W tym roku zaliczki dopłat bezpośrednich ruszyły ponad miesiąc wcześniej. Była to decyzja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w odpowiedzi na apele rolników, którzy w ostatnich miesiącach ponieśli straty. Zaliczki ruszyły już od 8 września. Na dzień dzisiejszy wypłaciliśmy jako agencja ponad 8 miliardów złotych, z czego ponad 7 miliardów trafiło do ponad miliona rolników w ramach dopłat bezpośrednich, a prawie 870 milionów jako wsparcie obszarowe ONW.
6: I jest też zmiana wysokości zaliczek.
7: Tak. Najważniejszą, kluczową dla rolników zmianą w zaliczkach jest to, że podniesiono z 70 do 75% należnej kwoty.
6: Co to oznacza dla rolników?
7: Dla rolników to oznacza, że otrzymali nie dość, że ponad miesiąc szybciej zaliczki, to jeszcze większe te zaliczki o 5%.
6: A są takie sytuacje, w których zaliczka może nie zostać wypłacona albo jej wypłata się opóźni?
7: Zdarzają się takie sytuacje. Najczęstszymi przykładami wstrzymania lub opóźnienia zaliczki są poważne błędy w niezgodności we wniosku, nieuzupełnione dokumenty, nieaktualny numer konta bankowego, co jest bardzo ważne. Jeżeli rolnicy nie zaktualizują numeru konta, no to wtedy są duże opóźnienia w zaliczkach.
6: Czyli o tym trzeba pamiętać. Rolnicy szanowni, pamiętajcie o tym. Co powinien zrobić rolnik, który widzi, że inni pieniądze już otrzymali, a na jego koncie nadal ich nie ma?
7: Najważniejszą informacją to jest, jeżeli rolnik się dowie, że inni już dostali zaliczki,

0: a on na przykład nie dostał, no to nie trzeba biec od razu do biura powiatowego, się dowiadywać, co się dzieje. Należy sprawdzić status w PUE ARiMR-u. Status wniosku, czy widnieje jako zweryfikowany, czy zatwierdzony do naliczeń. Jeżeli jakieś wezwanie, czy nie zostało wysłane, lub jakiś alert systemu AMS satelitarnego. No to jest pierwsza rzecz, którą rolnik powinien zrobić, jeżeli nie dostanie zaliczki. A do biura powiatowego warto się udać dopiero wtedy, gdy w PUE rolnik widzi niezrozumiały komunikat o błędzie na przykład lub pieniądze nie dotarły na konto bankowe, ale to wtedy dopiero, gdy się zbliża koniec listopada.
1: Przejdźmy do kontroli FOTO. Na czym ona dokładnie polega, taka kontrola, i czym różni się od tradycyjnej, do tej pory były takie wizyty kontrolerów w gospodarstwie?
0: W tym roku zostało wytypowanych do kontroli FOTO ponad 60 tysięcy gospodarstw. Kontrola metodą FOTO jest to procedura urzędowa, opiera się ona na analizie ortofotomap, czyli bardzo dokładnych cyfrowych obrazów terenu. I różni się tym, że urzędnik sprawdzający, przeprowadzający kontrolę nie wyjeżdża na miejsce do rolnika, tylko w komputerze sprawdza.
1: To są satelitarne jakieś zdjęcia?
0: Tak, to są zdjęcia cyfrowe, lotnicze, satelitarne i przeważnie kontrolują to kontrolerzy z zewnętrznych firm. Nakładają oni granice działek z e-wniosku na aktualne cyfrowe zdjęcia lotnicze.
1: Dużo u pana na terenie takich kontroli?
0: Akurat u mnie na terenie powiatu sierpeckiego nie ma, ale na terenie tutaj... Rolnik i tak tego nie widzi, czy jest kontrola u niego, czy nie, bo...
1: To nawet się nie stresuje.
0: Tak, nawet się nie stresuje.
1: Czy samo znalezienie się gospodarstwa na obszarze objętym kontrolą oznacza, że rolnik zostanie skontrolowany?
0: Do kontroli FOTO kwalifikowane są większe obszary obejmujące całe gminy lub miejscowości lub część obszarów gminnych.
1: Czy rolnik jest wcześniej informowany o kontroli FOTO? To już wiemy. Nie.
0: Tak, nie jest kontrolowany, bo nawet nie musi wiedzieć o tym, że jest kontrolowany. Mhm. Przez kontrolę FOTO.
1: A co dzieje się wtedy, gdy zdjęcia satelitarne nie wystarczają do potwierdzenia uprawy? Czy wtedy rolnik może zostać poproszony o na przykład wykonanie zdjęć telefonem, czy...
0: Tak. Jeżeli kontrolujący napotka trudności, na przykład z powodu gęstego zachmurzenia, cieni rzucanych przez lasy, drzewa, system monitoringu AMS, czyli przez co są robione kontrole, automatycznie oznaczy działkę kolorem żółtym lub czerwonym. W tej sytuacji rolnik nie musi czekać od razu na kontrolę fizyczną. Dostanie zadanie, żeby przekazać zdjęcia zrobione telefonem.
1: Wielu rolników nie czuje się pewnie w obsłudze aplikacji. Co ma zrobić osoba, która otrzyma takie wezwanie, ale nie potrafi samodzielnie przejść tej całej procedury?
0: To jest dobrowolna szansa dla rolnika na szybkie cyfrowe wyjaśnienie sprawy. Jeżeli tego nie zrobi, no to zostanie wysłana inspektorzy terenowi na miejsce, żeby potwierdzić, czy ta kontrola jest dobrze zrobiona.
1: No dobrze, chyba tego rolnikom nie życzymy.
0: No chyba nie, chociaż
1: nic złego się nie dzieje. Ruszył już nabór na inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń. Kto może skorzystać z tego wsparcia i o jakich kwotach tu się mówi?
0: Tak, ruszył nabór hodowców bydła i świń. Mogą się oni ubiegać nawet o 150 tysięcy złotych. O pomoc może ubiegać się rolnik, jeżeli spełnia następujące warunki. Pierwszy warunek to jest, jeżeli w okresie co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia naboru, terminu naboru, wprowadził w swoim gospodarstwie produkcję zwierzęcą w zakresie chowu lub hodowli świń lub chowu lub hodowli bydła, a liczba zwierząt w przeliczeniu na DJP wynosi nie mniej niż 5 DJP. Odrębnie w zakresie każdego z gatunków objętego operacją. Oczywiście liczba ta DJP obliczana jest w kalkulatorze w tym naborze interwencji 10-15. Do jej ustalenia bierze się pod uwagę stan średnioroczny zwierząt. W dniu złożenia wniosku rolnik musi mieć ukończone 18 lat, posiadać numer EP, a także muszą być spełnione warunki dotyczące wnioskodawcy, zależne od formy prawnej, jak również planowanej operacji.
1: Na co konkretnie można przeznaczyć te pieniądze i jak wygląda refundacja kosztów?
0: Pomoc przyznaje się na operacje mające na celu zapewnienie bydłu dostępu do środowiska zewnętrznego, poprawę zdrowotności oraz ograniczenie stresu termicznego bydła i świń. Wsparcie obejmuje koszty kwalifikowane, takie jak budowę lub przebudowę wybiegów dla bydła oraz zbiorników na odcieki z tych wybiegów, wyposażenie pastwisk do wypasu bezuwzięziowego, w tym zakup pastuchów elektrycznych, zakup budek do grupowego odchowu cieląt do 8 tygodnia życia i zakup zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich, zakup systemu zarządzania stadem lub dojem, zakup autonomicznych samobieżnych urządzeń do czyszczenia podłóg w budynkach inwentarskich, no i tym podobnych związanych z hodowlą bydła i świń.
1: Myślę, że teraz już wiemy więcej. Myślę, że te odpowiedzi usatysfakcjonują naszych rolników. Naszym gościem był Adam Kurta, kierownik Biura Powiatowego ARiMR-u w Sierpcu. Rozmawialiśmy o dopłatach bezpośrednich, kontrolach foto i nowym wsparciu dla hodowców. Dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.
2: Te programy powtarzamy.

0: 32 minuty po godzinie 6.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 dzień października. W 1830 roku w mieszkaniu urodzonego w Prusinowie w gminie Działdowo Jana Bartkowskiego przy krakowskim przedmieściu w Warszawie członkowie tajnego kółka spiskowego oczekiwali przygotowanego wybuchu Powstania Narodowego, które jednak około godziny 23 odwołano. W 1885 roku kościół świętego Antoniego Padewskiego w Łysakowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim został konsekrowany przez biskupa pomocniczego diecezji płockiej Henryka Piotra Kossowskiego. W 1915 roku sekcja szkół wyższych przedstawiła kandydaturę urodzonego w Bolewie w gminie Stubsk w powiecie mławskim Józefa Brudzińskiego na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Mianowanie nastąpiło 2 listopada. W 1917 roku w Mławie powstało progimnazjum żydowskie męskie. W 1939 roku urodzony w Lidzbarku w powiecie działdowskim Edward Józef Pawłowski, drukarz, wydawca, przemysłowiec i działacz społeczny, został aresztowany wraz z synem Bogdanem i osadzony najpierw w koszarach 15. Pułku Artylerii Lekkiej, a następnie w obozie na osiedlu Jachcice. Zginął w nieznanych okolicznościach. W 1997 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu rozpoczęto nagrywanie scen do filmu Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana. Sierpczanie byli też statystami. W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński związał się 3-letnim kontraktem trenerskim z klubem piłkarskim Zagłębie Sosnowiec.
3: Sam dzwoniłem do trenera zaoferować mu pracę, a on był na basenie. Potem odzwania do mnie za 15 minut. No miałem pracę dla ciebie, ale teraz to już jest za późno, bo w ciągu 15 minut jeszcze do dwóch przedzwoniłem i jeden się zdecydował, już jedzie.
2: W 2011 roku kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari pozytywnie zweryfikowała odznaczenie dla urodzonego w Rypinie porucznika Teofila Budzanowskiego. Zostało przyznane podczas Powstania Warszawskiego za dzielność, inicjatywę i dobry przykład dla podwładnych. Urodzili się w 1895 roku w Mławie Wincenty Czerwiński, inżynier, nauczyciel i kierownik szkół, wykładowca Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie, autor podręczników szkolnych. W 1889 roku Piotr Głogowski, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, zastępca dowódcy 11. Pułku Ułanów w Ciechanowie. W 1917 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Ksawery Guzowski, pseudonim Sowa, sołtys w Kocewie w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim, żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, członek oddziałów specjalnych na gminę Siemiątkowo, rozstrzelany podczas masowej egzekucji w lesie Brwileńskim. Po ekshumacji jego ciało złożono w grobie rodzinnym na cmentarzu w Bieżuniu. W 1929 roku w Sierpcu Edward Ogrodowicz, generał Brygady Wojska Polskiego. W 1939 roku w Działdowie Edward Ożana, aktor teatralny i filmowy.
4: Z panną Tunią? Proszę bardzo.
2: W 1946 roku profesor Mirosław Krajewski, nauczyciel akademicki, historyk, politolog, wydawca, poseł na Sejm 4. i 5. kadencji, zorganizował Dobrzyński oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie. Założył w Rypinie dom wydawniczy Werbum. Był radnym sejmiku kujawsko-pomorskiego.
5: Na wszystkich 3 królewskich sarkofagach w katedrze wawelskiej jest herb ziemi dobrzyńskiej, głowa starca.
2: W 1965 roku w Brodnicy Małgorzata Gorczewska, działaczka opozycji demokratycznej w latach 80. XX wieku. Zmarł w 1976 roku Stanisław Sztarejko, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego. W 1939 roku został ranny podczas bombardowania Modlina w ostatnich dniach oblężenia. Trafił do niewoli niemieckiej.

0: ruszył nabór Armir na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471 669 994 471.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487 507 564 487.
3: MaxBeton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: 7 w Radiu 7 i czas na wiadomości.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sytuacja w szkołach pod kontrolą, ale policyjne patrole pozostaną. Nawet pół roku w kolejce do dziecięcego psychiatry. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę dzisiejsze ceny paliwa. Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie w części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół. Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie.

0: jest coś jeszcze.
1: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
2: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły.
3: Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się.
2: Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
4: Pegasus jest potrzebny. Służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
2: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich 2 latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 95 groszy za litr.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w chińskim Wuhan. Tam rywalizację w tenisowym tysięczniku zaczyna bowiem Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie jej rywalką jest Egipcjanka Mayar Sherif. Tenisistki grały ze sobą dwukrotnie. Oba mecze odbyły się na kortach ziemnych. Każda z nich ma po jednej wygranej. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się w drugiej rundzie z Czeszką Marii Bouskową. Wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas też polski mecz, a to za sprawą Magdaleny Fręch, która uporała się z Mananchayą Savanghaju z Tajlandii, pokonując ją wczoraj w 2 setach 6-3, 7-6, i w drugiej rundzie jutro zagra z Igą Świątek. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2. Bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry, dlatego trener Motoru Mariusz Misiura nie krył satysfakcji.
7: Taki moment trudny, ale bardzo, kiedy wyrównaliście na 2-2 i nie pamiętam, czy to była tylko 85 czy 86 minuta, było dośrodkowanie, cały stadion zaczął tam krzyczeć jeszcze jeden, takie coś, i to był trudny last moment i cieszę się, że my go przetrwaliśmy.
6: W drugim rozegranym wczoraj spotkaniu w Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na Mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen, co jest możliwe, przekonuje nasza zawodniczka Paulina Dudek.
8: Jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu. Jest w nas dużo energii, dużo motywacji, dużo takiej chęci pokazania tego, co zabrakło, żeby ten pierwszy mecz wygrać, więc myślę, że na pewno będzie trzeba wykorzystać sytuacje, które będziemy miały.
6: Zwyciężczynie 2 meczów Polska-Belgia w finale baraży spotkają się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Najpewniej będą to wyspiarki, bowiem w pierwszym meczu Irlandki pewnie wygrały aż 8-0.
9: Znów zimny poranek i zimna noc za nami i dzień też nieszczególnie ciepły. 13 stopni dzisiaj na termometrach, to już za kilka godzin, bo teraz zdecydowanie mniej. O tym za chwilę. Dziś więcej rozpogodzeń, więc to nie będzie może tak pochmurny dzień jak wczoraj, ale no temperatura sama mówi za siebie. 13 tylko i to jeszcze 13. A co teraz? U pana Piotra w Nidzicy teraz najchłodniej, bo 5 stopni. U pani Bernadety w Górznie 7 stopni. U Kasi w Lutocinie 7 stopni Celsjusza. W Mławie teraz również 7 stopni. I moi drodzy państwo, patrzymy na barometr, a tutaj dziś troszkę podwyższone ciśnienie atmosferyczne.

to jesień za mgłą. No tak, dzisiaj o poranku też mgły mogą się pojawić. To szczególnie ważna informacja dla kierowców. Moi drodzy Państwo, zaglądam do kalendarza, bo to już mamy 15 minut po godzinie 7. Dzisiaj 13 dzień października. Magdalena, Edward, Teofil i Wacław obchodzą imieniny. Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof dzisiaj obchodzimy, ale Dzień Dawcy Szpiku także. A z tych mniej poważnych świąt, Dzień Bez Stanika. Powtórzyć, Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Czyli dzisiaj, drodzy Państwo, wszyscy do pracy koniecznie w garniturach i koniecznie bez stanika. O 6.23 dzisiaj zaczęło świtać, słońce wzeszło 3 minuty przed 7, zajdzie kwadrans przed 18, o 18.20 zmierzch zapadnie nad północnym Mazowszem, Działdowszczyzną i Ziemią Dobrzyńską. No a do zimy 69 dni pozostało, jakaż to piękna liczba. 69 dni pozostało do zimy. 13 dzień października, raz jeszcze przypomnę, dzisiaj wtorek. Szczęśliwa trzynastka w kalendarzu. A na zegarze już 16 po 7.

0: Reklama.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza. Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

23 minuty po godzinie 7 mamy. Na całym Mazowszu do końca bieżącego tygodnia będą uruchamiane syreny alarmowe. To część wojewódzkich ćwiczeń pod kryptonimem Syrena 26. W trakcie tych ćwiczeń kilkukrotnie rozlegną się ciągłe minutowe dźwięki syren mazowieckich. No i Urząd Wojewódzki uspokaja, że sygnały mają wyłącznie charakter ćwiczebny i ich celem jest sprawdzenie systemu ostrzegania ludności oraz procedur reagowania. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To jeszcze raz przypomnijmy, że te ćwiczenia potrwają na całym Mazowszu do końca bieżącego tygodnia. To 7 o poranku, mamy już 24 minuty po 7.

0: I tak oto już minęło w pół do ósmej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Problemy finansowe szpitala w Rypinie. Radni poznali sytuację placówki. Mławski policjant najlepszy na Mazowszu teraz powalczy o tytuł najlepszego dyżurnego. Podwójne wyróżnienie dla szkoły w Niechłoninie. Doceniono bezpieczeństwo uczniów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Trudna sytuacja finansowa szpitala w Rypinie była głównym tematem wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu. Placówka zmaga się z rosnącymi zobowiązaniami oraz problemami związanymi z rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor szpitala przedstawiła radnym aktualną kondycję finansową placówki, stan jej zobowiązań oraz najważniejsze problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem. Podobne trudności dotykają również inne szpitale powiatowe w Polsce. Problem z finansowaniem ochrony zdrowia staje się coraz większym wyzwaniem dla samorządów odpowiedzialnych za prowadzenie placówek medycznych. Podczas posiedzenia nie przedstawiono konkretnych rozwiązań ani planu poprawy sytuacji. Władze powiatu zapowiadają dalszą analizę kondycji finansowej szpitala. Białe papierowe serca znów pojawiły się w szkołach, instytucjach i przestrzeni publicznej. Rozpoczęła się 22. kampania Białych Serc, ogólnopolska akcja przeciwko narkotykom i przemocy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Warto widzieć, warto rozmawiać". Szczególną uwagę organizatorzy zwracają na relacje między rodzicami a dziećmi, mówi mławski koordynator kampanii Mariusz Zalewski.
3: Warto widzieć, warto rozmawiać, czyli hasło na czasie. Główna tematyka tego hasła dotyczy relacji rodzic-opiekun a dziecko. Takiej zdrowej relacji, która zapobiega właśnie różnego rodzaju sytuacjom, patologii, czy nawet to, że dziecko zmierza ku uzależnieniu czy przemocy.
2: Zmiana zachowania, wycofanie, problemy w szkole czy unikanie kontaktu z bliskimi mogą być sygnałami, że młody człowiek potrzebuje pomocy. Organizatorzy zachęcają dorosłych, by nie lekceważyli takich sytuacji, przede wszystkim rozmawiali z dziećmi. Akcja potrwa do 25 października. W Mławie jednym z jej najważniejszych wydarzeń będzie marsz zaplanowany na 23 października w Parku Miejskim. Uczestnicy wyruszą spod pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego.
3: To jest marsz protestu, żeby obudzić społeczeństwo, pokazać, że jednak wciąż mamy ten narastający problem, jeżeli chodzi o narkotyki i inne uzależnienia, jeżeli chodzi o przemoc. Jest to zawsze głośny, ale pokojowy marsz protestu.
2: Symbolem kampanii są białe papierowe serca oznaczające solidarność z młodymi ludźmi oraz sprzeciw wobec uzależnień i przemocy. Policjant z Mławy najlepszym dyżurnym na Mazowszu. Podkomisarz Krzysztof Grędziński wygrał wojewódzki finał turnieju służby dyżurnej 2026 w Radomiu. W zawodach rywalizowali funkcjonariusze z całego garnizonu mazowieckiego. W eliminacjach uczestniczyło 202 policjantów, a do finału zakwalifikowało się 5 najlepszych. Sprawdzano m.in. umiejętność przyjmowania zgłoszeń, obsługi systemów policyjnych i kierowania działaniami funkcjonariuszy. Zwycięzca z Mławy będzie reprezentował Mazowsze podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się od 18 do 20 listopada w Szkole Policji w Katowicach. A Szkoła Podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie zdobyła 2 wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Szkoła Świadomy Uczeń. Placówka otrzymała znak jakości Bezpieczna Szkoła Świadomy Uczeń 2026 oraz nagrodę specjalną Concordia et Securitas, przyznawaną za współpracę i działania na rzecz bezpieczeństwa. Komisja konkursowa oceniała m.in. profilaktykę, bezpieczeństwo uczniów, atmosferę w szkole oraz współpracę nauczycieli, rodziców i lokalnej społeczności. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali w Warszawie. Konkurs zorganizowała Fundacja Wspierania Jakości i Innowacji z Krakowa. To druga edycja ogólnopolskiego przedsięwzięcia promującego szkoły, które dbają nie tylko o edukację, ale również o bezpieczeństwo i dobre relacje między uczniami.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Pogoda. 7 stopni Celsjusza pokazują teraz termometry na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej. Dziś 13 stopni w ciągu dnia. Dzień będzie troszkę bardziej pogodny niż wczoraj, bo wczoraj oprócz tego, że się zachmurzyło solidnie, to jeszcze i popadało miejscami. Dziś raczej prawdopodobieństwo wystąpienia opadów zdecydowanie mniejsze, natomiast jeśli chodzi o rozpogodzenia, no, szansa na to wzrasta. Choć dzień będzie chłodny. Jeszcze powiedzmy o ciśnieniu atmosferycznym na barometrze, troszkę podwyższone wartości dzisiaj od rana.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
0: Radio 7. 24 minuty pozostały do 8.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

14 minut tylko brakuje do godziny 8. Dzisiaj 13 dzień października, to oznacza, że jutro 14, czyli Dzień Edukacji Narodowej, czyli dzień popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. W tym roku Dzień Nauczyciela przypada w szczególnie trudnym czasie dla uczniów i pedagogów. Młodzi ludzie coraz częściej gubią się w wirtualnym świecie, w którym trudno odróżnić się prawdziwe autorytety od internetowych idoli. No i moi drodzy Państwo, być może to właśnie dziś nauczyciele są potrzebni nie tylko jako osoby przekazujące wiedzę, ale przede wszystkim jako wzorce do naśladowania. Tym bardziej, że w świecie polityki czy wśród osób publicznych o takie autorytety coraz trudniej. Wśród polityków łatwiej spotkać kibola, złodzieja, malwersanta niż o wzorzec prawości. Dlatego przed nauczycielami niełatwe nowe zadania. I tak sobie myślę, że pamiętajmy o nauczycielach, o pedagogach nie tylko jutro przy okazji ich święta, ale pamiętajmy ogólnie na co dzień, bo rzeczywiście oni w tych trudnych czasach niełatwe zadanie mają. Teraz 13 minut brakuje do 8. O 8 u nas najnowsze wiadomości.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum, szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama.
6: Radio 7.

Znaczy, państwo pamiętają smak 80-tych lat? Ja pamiętam wyjątkowo dobrze. To był piękny czas. Piękny czas teraz jest, a propos czasu, 8 już na zegarze.

0: A oto i wiadomości o 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Planował zamach i szukał wspólników. Student KUL tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce. GIS wydał decyzję. Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
3: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
2: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Janusz K. trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszanie.

0: odstraszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
1: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grinkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Sztabu Generalnego.
2: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
1: Teoria generała Grinkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
3: Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Na europejskie boiska wraca Liga Mistrzów, a wraz z nią sporo polskich piłkarzy. Polski mecz szykuje się m.in. w Azerbejdżanie. Tam o 18.45 Sabah Baku prawdopodobnie z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Z kolei Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona, mówi trener Portugalczyków Rui Borges.
6: Jeśli chodzi o Lens, to drużyna, z którą trudno się gra u siebie, która w tym sezonie pokonała już dwukrotnego mistrza Europy, co wiele mówi też o ich jakości. Z kolei o 21.00 na San Siro może wystąpić Piotr Zieliński. Jego Inter zagra z Club Brugge. W tym samym czasie Barcelona z Wojciechem Szczęsnym na ławce zmierzy się w Stambule z Galatasaray. Ciekawie zapowiada się też dziś pojedynek w Madrycie. Tam już bez Polaków Atletico zagra z Manchesterem United. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał w dwóch setach 5-7, 6-7 z Belgiem Zizou Berksem na turnieju w Szanghaju. Wcześniej z rywalizacją pożegnał się Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że nowym numerem jeden w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś po 13:00 w Szanghaju w walce o ćwierćfinał swój mecz rozegra Hubert Hurkacz. Jego rywalem Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Deweloper z Rzeszów oraz Lotto Chemik Police to dwie jak na razie niepokonane zespoły w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Drużyny wygrały wczoraj po 3-1. Rzeszowianki pokonały Sokoła Mogilno, a zespół z Polic lepszy był od MKS-u Kalisz. Piłkarska Liga Mistrzów gra nie tylko w Europie, ale też w Azji, a tam Cristiano Ronaldo przybliżył się do tego, by zdobyć 1000. bramkę w oficjalnych spotkaniach w karierze. Jego Al-Nassr pokonał 3-1 Neftchi Fargon z Uzbekistanu. Dla Ronaldo było to już 981. oficjalne trafienie w seniorskiej karierze. Co ciekawe, mecz trzeba było przerwać na godzinę z powodu alarmu rakietowego.
7: To spójrzmy, co tam teraz za oknem, a jak na przykład pisze pani Dorota, w Ciechanowie teraz słońce walczy z chmurami, a na ciechanowskim termometrze 8 stopni Celsjusza. No i taka walka słońca z chmurami dzisiaj będzie przez większość dnia. Dzisiaj wprawdzie tylko 13 stopni na termometrze, to w najcieplejszym momencie dnia za kilka godzin. No ale to słońce będzie próbowało dzisiaj rywalizować z chmurami. Zobaczymy, czy na czyją stronę szala zwycięstwa się przychyli. Trzymamy oczywiście, mam nadzieję, kciuki za słońce. Dziś, moi drodzy Państwo, teraz około 8-9 stopni w ciągu dnia do 13. Ciśnienie delikatnie podwyższone. Szukam jakichś takich pozytywów w tym tygodniu. Czwartek widzę, piątek, więcej rozpogodzeń, więcej słońca, ale cały czas na termometrach około 14 stopni tylko. Noce za to bardzo chłodne. 5-6 stopni tylko i tak będzie również w tym tygodniu. No ale umówmy się, do zimy 69 dni. Radio 7. Już 7 po 8.

15 minut po godzinie 8. Dzisiaj 13 dzień października. Szczęśliwa trzynastka w kalendarzu. Wtorek mamy, moi drodzy Państwo. To teraz zajrzyjmy do kalendarza głębiej dla tych, którzy dzień rozpoczęli po 8. Dzisiaj 13 października Magdalena, Edward, Teofil i Wacław obchodzą imieniny. Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof dzisiaj obchodzimy, ale Dzień Dawcy Szpiku również to święto warto odnotować. A z tych mniej poważnych, Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Już mówiłem to o tym godzinę temu, proponuję dzisiaj w garniturze do pracy, ale koniecznie bez stanika. O 6.23 dzisiaj zaczęło świtać, 3 minuty przed 7.00 słońce wzeszło, zajdzie słońce dzisiaj kwadrans przed godziną 18.00, a o 18.20 zmierzch zapadnie nad północnym Mazowszem, Działdowszczyzną i Ziemią Dobrzyńską. Do zimy 69 dni pozostało tylko. A nasz radiowy zegar pokazuje, że to już 16 po 8.00.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

24 minuty po godzinie 8 już mamy tragiczne zdarzenie w Ościsłowie, w powiecie ciechanowskim. Nie żyje 56-letni mężczyzna, który w sobotę wieczorem trafił do ciechanowskiego szpitala z urazem głowy. No i moi drodzy państwo, okazuje się, że w tej sprawie została zatrzymana 54-letnia mieszkanka powiatu ciechanowskiego. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, a postępowanie to prowadzone jest pod kątem w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. No, smutne to wiadomości. Muszę w tej godzinie coś jeszcze wesołego dla państwa znaleźć, prawda? Żebyśmy tak jakoś nie byli przygnębieni tymi smutnymi, złymi wiadomościami. 25 po 8.

0: I tak oto zbliża się już w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stacja kolejowa w Rypinie po modernizacji, nowe perony i zapowiedź bezpośrednich połączeń z Warszawą. Bezpieczeństwo w mławskich szkołach. Miasto sprawdza nowe rozwiązania. 500 drzewek rozdanych. Będzie kolejna akcja. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się modernizacja stacji kolejowej w Rypinie. PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na inwestycje 50 milionów złotych. W ramach prac wybudowano nowy peron, zmodernizowano istniejący oraz powstały bocznice towarowe. To jednak nie koniec zmian. Od połowy grudnia wraz z nowym rozkładem jazdy przez Rypin ma kursować pociąg Flisak na trasie Gdynia Główna – Kraków Główny. Zapowiadane jest również uruchomienie połączeń regionalnych między Grudziądzem, Brodnicą a Rypinem. Kolejne zmiany planowane są na 1 września 2027 roku. PKP Intercity zamierza uruchomić dwie pary połączeń obsługiwanych przez nowoczesne pociągi hybrydowe na trasie Gdynia – Warszawa z postojem w Rypinie. Dla mieszkańców oznaczałoby to przede wszystkim możliwość bezpośredniego dojazdu do stolicy bez konieczności przesiadek. Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu coraz częściej pojawiają się pytania o bezpieczeństwo uczniów. Czy mławskie placówki są odpowiednio zabezpieczone i przygotowane na sytuację zagrożenia? Zapytaliśmy o to burmistrza Mławy, Piotra Jankowskiego. Jak zapewnia burmistrz, wszystkie miejskie szkoły wyposażone są w monitoring. Obraz z kamer jest na bieżąco obserwowany przez pracowników, szczególnie podczas przerw międzylekcyjnych.
3: Nasze szkoły zabezpieczone są przede wszystkim systemem monitoringu, który na co dzień jest kontrolowany przez pracownika szkoły, a w czasie przerwy i parę minut przed przerwą i jeszcze parę minut po przerwie pracownik ma non-stop dozór nad kamerami, nad monitoringiem w każdej naszej szkole.
2: Miasto testuje również nowe rozwiązania. W zespole szkół numer 2 na Wólce pilotażowo wprowadzono elektroniczny system kontroli wejść i wyjść. Aby dostać się do budynku, trzeba skorzystać ze specjalnej karty. Jeśli system się sprawdzi, może zostać wprowadzony także w pozostałych mławskich szkołach. W placówkach prowadzone są również działania profilaktyczne. Uczniowie spotykają się z pedagogami, psychologami i strażnikami miejskimi. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywają także rodzice, podkreśla burmistrz Piotr Jankowski.
3: Nic nie zastąpi dobrej rozmowy w domu z rodzicem, także tu jestem przekonany, że nasze szkoły idą w dobrą stronę, w tą stronę bezpieczeństwa, w stronę kontaktu przede wszystkim z dziećmi i z rodzicami.
2: Piotr Jankowski odwiedził wszystkie miejskie szkoły i pozytywnie ocenia ich przygotowanie pod względem bezpieczeństwa. Samorząd zapowiada jednocześnie dalsze rozwijanie systemów kontroli dostępu do placówek. W niespełna 2 godziny mieszkańcy Mławy odebrali 500 sadzonek drzew. Pierwsza odsłona tegorocznej ekorewolucji odbyła się na Starym Rynku. Teraz miasto przygotowuje kolejne 500 drzewek. Akcja organizowana jest po raz drugi z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa. Mieszkańcy otrzymują bezpłatne sadzonki drzew owocowych i leśnych. Celem jest zwiększenie ilości zieleni w mieście. Druga część ekorewolucji odbędzie się w czwartek na parkingu przy kościele na Wólce. Rozdawanie sadzonek rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa najdłużej do 18. Drzewka mogą jednak skończyć się wcześniej. Przygotowano również porady dotyczące sadzenia drzew, konsultacje w ramach programu Czyste Powietrze oraz zajęcia edukacyjne poświęcone segregacji odpadów. Od godziny 10 będzie działał mobilny punkt zbiórki wybranych odpadów problemowych. Ekorewolucja jest częścią większego projektu poprawy retencji wody i przystosowania Mławy do zmian klimatu, współfinansowanego z funduszy europejskich. I sport. Katarzyna Rajkowska z Olimpijczyka Jeżewo i Mateusz Sakowicz z Dekorglasu Działdowo wygrali pierwszy turniej Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w Szczawnie Zdroju. Katarzyna Rajkowska w finale nie dała szans Emilii Twardawie z Czechowic-Dziedzic. Zwyciężyła 4-0, choć szczególnie zacięty był trzeci set zakończony wynikiem 14-12. Więcej emocji przyniósł finał juniorów. Mateusz Sakowicz prowadził z Samuelem Michną z Zielonej Góry 2-0, ale rywal doprowadził do remisu. Kolejne sety należały już do zawodnika Dekorglasu, który wygrał całe spotkanie 4-2. Tym samym oba złote medale pierwszego Grand Prix Polski Juniorów w sezonie 2026-2027 trafiły do zawodników reprezentujących kluby z naszego regionu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Cały czas jednocyfrowe wartości na termometrach, około 8-9 stopni, no i tak bardzo nieśmiało temperatura rośnie. Dziś wzrośnie do stopni 13, dzisiaj na niebie rywalizacja chmury i słońce. Będzie chyba więcej tych rozpogodzeń niż wczoraj, tak myślę, bo wczoraj to w zasadzie nie było ich praktycznie w ogóle. No i ciśnienie atmosferyczne, dziś niestety troszkę podwyższone, więc meteopaci mogą to odczuwać.
1: Tu Radio 7. W regionie numer 1.
4: W regionie numer 1. Radio 7.
0: Już tylko 26 minut brakuje do 9:00.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
0: Reklama. Tu Radio 7.

Za 12 minut będzie godzina 9. Obiecywałem, że jeszcze w tej godzinie będę miał dla Państwa chociaż jakąś pozytywną informację, bo dzisiaj tych negatywnych trochę się zebrało. No cóż może być bardziej pozytywnego, co może być bardziej takiego optymistycznego, radosnego jak nie jedzenie. A dzisiaj o 11.30, co na obiad, tam Państwo szukający kulinarnych inspiracji znajdą dzisiaj coś wyjątkowego. Zaguby podlaskie. Brzmi ładnie, prawda? Zaguby podlaskie. A cóż to są za zaguby podlaskie? Przekonamy się o 11.30. Do zobaczenia w kuchni i do usłyszenia przy głośniku. Za 11.09.

0: Zielniku ruszył nabór Armir na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Market Mrówka w sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Już minęła dziewiąta.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Podpalili stację Starlinków pod Grójcem, wpadli w Niemczech. Nastoletni oszust w rękach policji udawał właściciela apartamentu. Tysiące pacjentów uzależnionych od leków zawierających kodeinę. Ewelina Walczak. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
2: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
4: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
2: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.
5: W ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
2: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma. Peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40. Decyzja o rejestracji była świadoma. Peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40 tysięcy złotych. Nastolatek

0: bólów głowy przypomina, że to nie jest zaburzenie psychologiczne, lecz uwarunkowana genetycznie ciężka choroba neurologiczna. Z powodu błędnych diagnoz i braku odpowiedniej opieki pacjenci często próbują uśmierzać ból na własną rękę. Według szacunków ekspertów prawie 40% chorych w Polsce wpada w uzależnienie od powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych zawierających kodeinę.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Dwa tygodnie temu w finale innego z azjatyckich turniejów w Chengdu Polak przegrał z Hiszpanem. Teraz będzie miał okazję do rewanżu. Tym bardziej, że na korcie w Szanghaju pokonał już legendę tenisa Nowaka Dżokowicza.
3: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
2: Pojedynek Polaka i Hiszpana powinien rozpocząć się po 13 polskiego czasu, a w Szanghaju zwycięstwo odniósł Jan Zieliński w parze z Australijczykiem Markiem Polmansem. Pokonali rozstawiony z numerem 5 brytyjski duet Julian Cash i Lloyd Glasspool 7-6, 4-6 i 12-10. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. W kolejnej rundzie zagra z Czeszką Marią Błuskową. Jeszcze nigdy z nimi nie wygrały, ale mecz w Gdańsku ma to zmienić. Dziś o 18:00 polskie piłkarki podejmą Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na mundial. Biało-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania przegranego w Luwen 0-1, mówi najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor.
4: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
2: Przed triumfatorkami jeszcze jeden finałowy mecz barażowy. GKS Katowice wygrał z Wieczystą 2-1 w zaległym spotkaniu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym meczu, tym razem 10. kolejki, Radomiak Radom wczoraj przegrał z Motorem Lublin 2-3. W tabeli liderem pozostaje Górnik Zabrze.
5: Zimno cały czas, około 9 stopni teraz na termometrach. Dziś temperatura wzrośnie do 13. Jest szansa dzisiaj na odrobinę rozpogodzeń, odrobinę słońca z pomiędzy chmur, czego Państwu i sobie życzę. Dziś troszkę podwyższone ciśnienie atmosferyczne, o tym też proszę pamiętać. Niech to będzie dobry dzień, 6 po 9.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.

0: proszę.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 dzień października. W 1830 roku w mieszkaniu urodzonego w Prusinowie w gminie Działdowo Jana Bartkowskiego przy krakowskim przedmieściu w Warszawie członkowie tajnego kółka spiskowego oczekiwali przygotowanego wybuchu Powstania Narodowego, które jednak około godziny 23 odwołano. W 1885 roku kościół świętego Antoniego Padewskiego w Łysakowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim został konsekrowany przez biskupa pomocniczego diecezji płockiej Henryka Piotra Kossowskiego. W 1915 roku sekcja szkół wyższych przedstawiła kandydaturę urodzonego w Bolewie w gminie Stubsk w powiecie mławskim Józefa Brudzińskiego na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Mianowanie nastąpiło 2 listopada. W 1917 roku w Mławie powstało progimnazjum żydowskie męskie. W 1939 roku urodzony w Lidzbarku w powiecie działdowskim Edward Józef Pawłowski, drukarz, wydawca, przemysłowiec i działacz społeczny, został aresztowany wraz z synem Bogdanem i osadzony najpierw w koszarach 15. Pułku Artylerii Lekkiej, a następnie w obozie na osiedlu Jachcice. Zginął w nieznanych okolicznościach. W 1997 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu rozpoczęto nagrywanie scen do filmu Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana. Sierpczanie byli też statystami. W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński związał się 3-letnim kontraktem trenerskim z klubem piłkarskim Zagłębie Sosnowiec.
3: Sam dzwoniłem do trenera zaoferować mu pracę, a on był na basenie. Potem odzwania do mnie za 15 minut. No miałem pracę dla ciebie, ale teraz to już jest za późno, bo w ciągu 15 minut jeszcze do dwóch przedzwoniłem i jeden się zdecydował, już jedzie.
2: W 2011 roku kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari pozytywnie zweryfikowała odznaczenie dla urodzonego w Rypinie porucznika Teofila Budzanowskiego. Zostało przyznane podczas Powstania Warszawskiego za dzielność, inicjatywę i dobry przykład dla podwładnych. Urodzili się w 1895 roku w Mławie Wincenty Czerwiński, inżynier, nauczyciel i kierownik szkół, wykładowca Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie, autor podręczników szkolnych. W 1889 roku Piotr Głogowski, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, zastępca dowódcy 11. Pułku Ułanów w Ciechanowie. W 1917 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Ksawery Guzowski, pseudonim Sowa, sołtys w Kocewie w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim, żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, członek oddziałów specjalnych na gminę Siemiątkowo, rozstrzelany podczas masowej egzekucji w lesie brwileńskim. Po ekshumacji jego ciało złożono w grobie rodzinnym na cmentarzu w Bieżuniu. W 1929 roku w sierpcu Edward Ogrodowicz, generał Brygady Wojska Polskiego. W 1939 roku w Działdowie Edward Ożana, aktor teatralny i filmowy.
4: Z panną Tunią? Proszę bardzo.
2: W 1946 roku profesor Mirosław Krajewski, nauczyciel akademicki, historyk, politolog, wydawca, poseł na Sejm 4. i 5. kadencji, zorganizował Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie. Założył w Rypinie dom wydawniczy Werbum. Był radnym sejmiku kujawsko-pomorskiego.
5: Na wszystkich 3 królewskich sarkofagach w katedrze wawelskiej jest herb ziemi dobrzyńskiej, głowa starca.
2: W 1965 roku w Brodnicy Małgorzata Gorczewska, działaczka opozycji demokratycznej w latach 80. XX wieku. Zmarł w 1976 roku Stanisław Sztarejko, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego. W 1939 roku został ranny podczas bombardowania Modlina w ostatnich dniach oblężenia. Trafił do niewoli niemieckiej.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Orszak, Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Cierpc, ulica Płocka 44.
3: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Telet Bieżuń Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława. We'll be right back.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niedoszły zamachowiec w rękach policji, dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom, rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
3: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
2: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
4: Możemy rzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
2: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie aktywnej zbiórki odpadów. Wchodzą z nimi w interakcję.

karmiąc zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów, wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.

0: Reklama.
1: Z pola, prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
3: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Bezpieczeństwo w szkołach pod nadzorem policja podała najnowsze dane. Chorują dzikie i domowe zwierzęta, rośnie zagrożenie wścieklizną. Dlaczego się spóźniamy? Badacze sprawdzili nasze wymówki. Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
3: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
2: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
4: To naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
2: Jak dodaje dyrektor, przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką na samym końcu tych do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojnie.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Reklama.

0: Zbliża się w 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Ilona Zwalińska, koło gospodyń wiejskich Muszynianie. W dzisiejszym menu przedstawiamy zaguby podlaskie. Nazwa trochę zwodzi, natomiast jest to danie również tradycyjnej kuchni regionalnej. Połączenie ziemniaków z twarogiem. Ja w swojej wersji używam twarogu wędzonego, solankowego, który zmienia smak i podkręca ten smak twarogu w tym daniu. Jeśli chodzi o farsz, gotujemy ziemniaki do miękkości, dziugamy, rozdrabniamy, dodajemy przesmażoną cebulę, dodajemy właśnie twaróg wędzony, solankowy, bądź również, jak to woli, twaróg tradycyjny. Oczywiście przyprawy, sól, pieprz, wyrabiamy masę na zwarty farsz i następnie formujemy pierogi, ale są to pierogi w winnej odsłonie, są to pierogi rolowane. Przygotowujemy tradycyjne ciasto na pierogi, mąka, jajka, przygotowana woda, sól. Rozwałkowujemy na 2-3 mm duży płat ciasta, rozkładamy farsz i rolujemy tak jak tradycyjnego makowca. To tak tutaj zwijamy, zostawiamy wolny brzeg, smarujemy delikatnie wodą, żeby on się po prostu zakleił i później kroimy w takie plastry 3 do 5 cm, żeby ten pieróg był grubszy, tak. Obgotowujemy go w tradycyjnej formie w wodzie, schładzamy i najlepiej podawać go odgrzanego również na jakimś tłuszczu, skwarki, boczek, delikatnie zrumieniony. Ja osobiście polecam dodanie odrobiny kwaśnej śmietany dla podbicia smaku i wyciągnięcia również tego aromatu wędzonego twarogu. Sposób podania tego pieroga jest zupełnie inny, więc on robi po prostu furorę, jeśli chodzi o ten aspekt wizualny. Jest to rzadko spotykane, natomiast o wiele szybsze niż tradycyjnie lepienie pierogów, wycinanie, prawda, kółek i później nadziewanie farszem. Robi się to zdecydowanie szybciej, wizualnie przyciąga, a tym bardziej smak połączenia składników jest fenomenalny, więc myślę, że wielu odbiorców i smakoszy będzie doceniało ten smak i też formę podania. Koło gospodyń wiejskich Moszynianie i Ilona Zwalińska.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
6: Zbliża się południe.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Szkoły będą patrolowane przez funkcjonariuszy do odwołania. W rękach niemieckiej policji kolejni podejrzani o podpalenie w Polsce bazy Starlinków. Maja Chwalińska i Jan Zieliński z wygraną. Teraz zaciskamy kciuki, bo po południu gra Hubert Hurkacz. Agnieszka Trajanowska-Bis. Patrole policji do odwołania pozostają w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 135 osób i przeprowadzili 80 tysięcy kontroli placówek. Ale szefowa Ministerstwa Edukacji zaprzecza, jakoby w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej, szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, mówi minister edukacji.
9: Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane.
8: Jak dodała Nowacka, w szkołach odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady bezpieczeństwa. Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Do zatrzymań doszło w mieście Karlsruhe oraz w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z kolei wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w tej sprawie w Niemczech dwóch obywateli Turcji, o czym Tomasz Węska.
10: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji. O to samo według Nordkurier podejrzewana jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
11: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
10: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
12: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
10: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
8: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Szósty dzień głodówki prowadzą związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Mówią protestujący Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
13: W czwartej dobie swojej głodówki straciłem przytomność, byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
14: Protest, który się odbywa, nie ma nic wspólnego z procesem restrukturyzacji.
15: To o co jest ten protest?
14: O styl zarządzania.
8: Dyrekcja szpitala odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo dziś wczesnym popołudniem na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem zagra dziś o ćwierćfinał.
6: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
8: Dziś rywal to Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina, ten sam, z którym dwa tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie więc okazja do rewanżu.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj!

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobra okazja, by w kinie obejrzeć dobre filmy. Za chwilę polecajki prosto z warszawskiego festiwalu filmowego. Agnieszka Trajanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł. Benzyny 98 8,01 zł, oleju napędowego 7,98 zł. Wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc sprawa jest rozwojowa.
2: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Aleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
4: Wiele filmów już pokazaliśmy, już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóź programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach. Konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
2: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Nazywam się Bogusław Pukwiński, pochodzę z Chartowca. Jestem historykiem, regionalistą i miłośnikiem kultury Mazur. O tym, jak Czartowiec stał się Chartowcem. Przemierzając powiat działdowski drogą wojewódzką 538, zjeżdżając w kierunku Rybna z ronda Mikołaja Kopernika w Tuczkach, rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że mijając rzekę Wel, przekraczamy dawną granicę pomiędzy Prusami Książęcymi od 1701 roku Królestwem Prus, a ziemiami należącymi od drugiego pokoju toruńskiego do korony Królestwa Polskiego. Tu rozpoczynała się historyczna ziemia lubawska, stanowiąca własność biskupów chełmińskich, rezydujących od XIII wieku do pierwszego rozbioru Polski na zamku w Lubawie. Jako że klimat zamkowy, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, nie był sprzyjający, biskupi często przebywali w swojej rezydencji znajdującej się na Morynowym Wzgórzu, nad jeziorem w miejscowości Chartowiec, która do XVI wieku nosiła nazwę Czartowiec. Nieznana jest dokładna data lokacji miejscowości. Z późniejszych dokumentów wynika, że miała ona miejsce za czasów biskupa chełmińskiego Ottona, a więc w latach 1328-36. Pierwsza wzmianka pochodzi z 30 września 1336 roku i dokonana została przy opisie dóbr sąsiednich, kiedy to Heuko de Loggendorf z Mgowa otrzymał od biskupa Ottona dobra Heukenwalde, czyli Truszczyny. Odnajdujemy tam nazwę Villa Czartowicz, która ma typowo polski źródłosłów i pochodzi od czarta, w wierzeniach Słowian demona zła. Według przekazów i podań ludowych zamieszkiwał on bagna, lasy i zbiorniki wodne. Kiedy czart był zły, zsyłał na ludzi niepogodę i choroby. W średniowieczu okolice Chartowca były gęsto zalesione i niedostępne, co było dostatecznym powodem, aby w głowach ówczesnych mieszkańców rodził się lęk przed nieznanym i irracjonalne wyobrażenia. Ich pozostałością jest lokalna nazwa uroczysko Katlewo, znajdującego się na zachód od Chartowca kompleksu leśnego z jeziorkiem katlewskim na jego skraju. Sprawą zmiany nazwy miejscowości zajął się Wojciech Kęczyński, działacz mazurski i wieloletni dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie. Według niego dobra biskupie Czartowiec zostały spustoszone w czasie wojny polsko-krzyżackiej z lat 1519-21. Tej samej, w czasie której Mikołaj Kopernik bronił olsztyńskiego zamku przed najazdem wroga. 30 marca 1535 roku biskup Jan Dantyszek, a właściwie Janis de Curis von Heffen Herbu Dantyszek, żyjący w latach 1485-1548, polski podróżnik, dyplomata, humanista, poeta, biskup chełmiński, a następnie warmiński, sekretarz króla Zygmunta I Starego, sprzedał Czartowiec swojemu bratankowi Wawrzyńcowi de Curis za sumę 600 grzywien dziedzicznie na prawie chełmińskim. Uczynił to, jak pisze Kęczyński, po to, aby złemu zaradzić i kasie biskupiej przysporzyć dochodu. Ponadto biskupowi nie podobała się nazwa wsi. Brzmiała źle i nieprzyjemnie. Dlatego też w akcie nadania postanowił, by odtąd nazywała się nie Czartowiec, a Chartowiec. Oraz by bratanek Wawrzyniec, jego potomkowie, nosili nazwisko Chartowieccy. Nowa nazwa wymyślona przez Dantyszka nawiązuje do słowa hartować, utwardzać, umacniać, czynić odpornym. Wybierając ją, zapewne myślał o dobrym nazwisku dla swojego bratanka i jego potomków. Wszakże to od Wawrzyńca de Curis, już od tej pory Chartowieckiego, wzięła się nowa linia szlachty gniazdowej, czyli biorącej swoje nazwisko od nazwy miejscowości.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

Reklama. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: ruszył nabór Armir na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii. Mława Zachodnia 16A.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Cztery ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na kieleckim osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono cztery ciała. To para po 50 i jej dwóch nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych trzech osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
3: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
2: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać je mu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów wspieranych obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
2: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.

0: Reklama.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj.

0: Koła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama. Tu Radio

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Problemy finansowe szpitala w Rypinie. Radni poznali sytuację placówki. Podwójne wyróżnienie dla szkoły w Niechłoninie. Doceniono bezpieczeństwo uczniów. Tornado kick na szczękę. Młody kickbokser z Mławy z sukcesami. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Trudna sytuacja finansowa szpitala w Rypinie była głównym tematem wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu. Placówka zmaga się z rosnącymi zobowiązaniami oraz problemami związanymi z rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor szpitala przedstawiła radnym aktualną kondycję finansową placówki, stan jej zobowiązań oraz najważniejsze problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem. Podobne trudności dotykają również inne szpitale powiatowe w Polsce. Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia stają się coraz większym wyzwaniem dla samorządów odpowiedzialnych za prowadzenie placówek medycznych. Podczas posiedzenia nie przedstawiono konkretnych rozwiązań ani planu poprawy sytuacji. Władze powiatu zapowiadają dalszą analizę kondycji finansowej szpitala. Szkoła podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie zdobyła 2 wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Szkoła Świadomy Uczeń. Placówka otrzymała znak jakości Bezpieczna Szkoła Świadomy Uczeń 2026 oraz nagrodę specjalną Concordia et Securitas, przyznawaną za współpracę i działania na rzecz bezpieczeństwa. Komisja konkursowa oceniała m.in. profilaktykę, bezpieczeństwo uczniów, atmosferę w szkole oraz współpracę nauczycieli, rodziców i lokalnej społeczności. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali w Warszawie. Konkurs zorganizowała Fundacja Wspierania Jakości i Innowacji z Krakowa. To druga edycja ogólnopolskiego przedsięwzięcia promującego szkoły, które dbają nie tylko o edukację, ale również o bezpieczeństwo i dobre relacje między uczniami. Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu coraz częściej pojawiają się pytania właśnie o bezpieczeństwo uczniów. Czy mławskie placówki są odpowiednio zabezpieczone i przygotowane na sytuację zagrożenia? Zapytaliśmy o to burmistrza Mławy. Piotr Jankowski zapewnia, że wszystkie miejskie szkoły wyposażone są w monitoring. Obraz z kamer jest na bieżąco obserwowany przez pracowników, szczególnie podczas przerw międzylekcyjnych.
3: Nasze szkoły zabezpieczone są przede wszystkim systemem monitoringu, który na co dzień jest kontrolowany przez pracownika szkoły, a w czasie przerwy i parę minut przed przerwą i jeszcze parę minut po przerwie pracownik ma non-stop dozór nad kamerami, nad monitoringiem w każdej naszej szkole.
2: Miasto testuje również nowe rozwiązania. W zespole szkół nr 2 na Wólce pilotażowo wprowadzono elektroniczny system kontroli wejść i wyjść. Aby dostać się do budynku, trzeba skorzystać ze specjalnej karty. Jeśli system się sprawdzi, może zostać wprowadzony także w pozostałych mławskich szkołach. W placówkach prowadzone są również działania profilaktyczne. Uczniowie spotykają się z pedagogami, psychologami i strażnikami miejskimi. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywają także rodzice, podkreśla burmistrz Piotr Jankowski.
3: Nic nie zastąpi dobrej rozmowy w domu z rodzicem, także tu jestem przekonany, że nasze szkoły idą w dobrą stronę, w tą stronę bezpieczeństwa, w stronę kontaktu przede wszystkim z dziećmi i z rodzicami.
2: Piotr Jankowski odwiedził wszystkie miejskie szkoły i pozytywnie ocenia ich przygotowanie pod względem bezpieczeństwa. Samorząd zapowiada jednocześnie dalsze rozwijanie systemów kontroli dostępu do placówek. Sport. Turniej Kickboxing Academy Cup w Grodzisku Mazowieckim zakończył się ogromnym sukcesem dla Mateusza Wierzbickiego. To młody podopieczny tkaczyk Team Mława. Mateusz rywalizował w formule Kick Light w kategorii wagowej do 37 kg. W finale pokonał rywala efektownym tornado kickiem, który wylądował prosto na szczęce przeciwnika. Młody adept kickboxingu zaimponował wszystkim obecnym na zawodach. Wcześniej odnosił triumfy w pojedynkach bokserskich.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Chłodniej z każdym kolejnym dniem. Dziś tylko 9 stopni w naszym regionie. Noc pochmurna, a poranek mglisty z przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy wtedy 5 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 6 w Sierpcu. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie w normie. I jeszcze zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie wójt gminy Wiśniewo Grzegorz Woźniak. Bezpieczeństwo w szkołach i inwestycje w gminie to główne tematy rozmowy. Będzie o zakończonej przebudowie drogi Stara Otocznia Mława, kolejnych planach drogowych, remoncie świetlicy w Kowalewie i rozbudowie sieci wodociągowej. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żuromie przy Wyzwolenia 40.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nawoływał do zabójstwa premiera w internecie, teraz wyraził skruchę. Ukraina bez informacji od Stanów o ataku balistycznym na Kijów. Polacy sypiają krócej niż 30 lat temu. Mamy najnowsze dane. Agnieszka Trojanowska bis. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
3: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
2: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
4: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
2: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie, Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyjął syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się, że wyjął syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
5: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie.
2: Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, ale są też rozmowy o dezinformacji. Około 400 naukowców z 21 krajów wezwało do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczenia zaawansowanych systemów AI oraz zgłaszania związanych z nią incydentów. Zgodnie z propozycją naukowców powstałby rejestr poważnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, który zostałby upubliczniony. Polacy śpią przeciętnie 7 godzin i 4 minuty w dni pracy oraz 7 godzin i 39 minuty w dni wolne. To krócej w porównaniu do danych z poprzedniego badania CBOS-u sprzed dokładnie 30 lat. Krócej w dni powszednie o 12 minut, a w dni wolne od pracy o 7. A sami sobie fundujemy problemy ze snem. Niemal 6 na 10 dorosłych przyznaje, że mimo zmęczenia opóźnia pójście spać. Na bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Kastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Kastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł. Złotych zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Casto Max. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stacja kolejowa w Rypinie po modernizacji, nowe perony i zapowiedź bezpośrednich połączeń z Warszawą. Trzy agregaty dla gminy Radzanów, placówki edukacyjne zabezpieczone na wypadek awarii. Mławski policjant najlepszy na Mazowszu teraz powalczy o tytuł najlepszego dyżurnego. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się modernizacja stacji kolejowej w Rypinie. PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na inwestycje 50 milionów złotych. W ramach prac wybudowano nowy peron, zmodernizowano istniejący oraz powstały bocznice towarowe. To jednak nie koniec zmian. Od połowy grudnia wraz z nowym rozkładem jazdy przez Rypin ma kursować pociąg Flisak na trasie Gdynia Główna - Kraków Główny. Zapowiadane jest również uruchomienie połączeń regionalnych między Grudziądzem, Brodnicą a Rypinem. Kolejne zmiany planowane są na 1 września 2027 roku. PKP Intercity zamierza uruchomić dwie pary połączeń obsługiwanych przez nowoczesne pociągi hybrydowe na trasie Gdynia-Warszawa z postojem w Rypinie. Dla mieszkańców oznaczałoby to przede wszystkim możliwość bezpośredniego dojazdu do stolicy bez konieczności przesiadek. Gmina Radzanów zainwestowała w trzy agregaty prądotwórcze. Urządzenia zostały podłączone do zespołu szkół, przedszkola publicznego oraz szkoły podstawowej we Wróblewie. Najpilniejsza potrzeba zapewnienia awaryjnego zasilania była w przedszkolu, mówi wójt gminy Radzanów Przemysław Pakuszewski.
3: Przedszkole przede wszystkim czekało na ten agregat jak na zbawienie, bo trzeba sobie powiedzieć, że tam jest główne źródło, czyli stołówka dla wszystkich szkół. Tam są również pompy ciepła, które ogrzewają zespół szkół po części, jak i całe przedszkole, także naprawdę to będzie wykorzystane. Oby nie było wykorzystane na 100%.
2: Agregaty pozwolą utrzymać zasilanie w placówkach w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. Mogą okazać się przydatne w wielu nieprzewidzianych sytuacjach, podkreśla wójt.
3: Wiele zdarzeń już w tym roku pokazało, że no niestety ten prąd różnie był. Tutaj nas najbardziej dotknęło miejscowość Wróblewo, Bońkowo i tutaj taki przeciąg, można powiedzieć, się zrobił, że jednak te linie pourywało. Mieszkańcy czekali niektórzy nawet 3 dni na prąd.
2: Zakup i podłączenie trzech urządzeń kosztowały 280 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na ten cel 250 tysięcy złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W niespełna 2 godziny mieszkańcy Mławy odebrali 500 sadzonek drzew. Pierwsza odsłona tegorocznej ekorewolucji odbyła się na Starym Rynku. Teraz miasto przygotowuje kolejne 500 drzewek. Akcja organizowana jest po raz drugi z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa. Mieszkańcy otrzymają bezpłatne sadzonki drzew owocowych i leśnych. Celem jest zwiększenie ilości zieleni w mieście. Druga część ekorewolucji odbędzie się w czwartek na parkingu przy kościele na Wólce. Rozdawanie sadzonek rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa najdłużej do 18. Drzewka mogą jednak skończyć się wcześniej. Przygotowano również porady dotyczące sadzenia drzew, konsultacje w ramach programu Czyste Powietrze oraz zajęcia edukacyjne poświęcone segregacji odpadów. Od godziny 10 będzie działał mobilny punkt zbiórki wybranych odpadów problemowych. Ekorewolucja jest częścią większego projektu poprawy retencji wody i przystosowania Mławy do zmian klimatu, współfinansowanego z funduszy europejskich. Policjant z Mławy najlepszym dyżurnym na Mazowszu. Podkomisarz Krzysztof Grędziński wygrał wojewódzki finał turnieju służby dyżurnej 2026 w Radomiu. W zawodach rywalizowali funkcjonariusze z całego garnizonu mazowieckiego. W eliminacjach uczestniczyło 202 policjantów, a do finału zakwalifikowało się 5 najlepszych. Sprawdzano m.in. umiejętność przyjmowania zgłoszeń, obsługi systemów policyjnych i kierowania działaniami funkcjonariuszy. Zwycięzca z Mławy będzie reprezentował Mazowsze podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się od 18 do 20 listopada w Szkole Policji w Katowicach.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Chłodniej z każdym kolejnym dniem. Dziś tylko 9 stopni w naszym regionie. Noc pochmurna, a poranek mglisty z przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy wtedy 5 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 6 w Sierpcu. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie w normie. I jeszcze zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie wójt gminy Wiśniewo Grzegorz Woźniak. Bezpieczeństwo w szkołach i inwestycje w gminie to główne tematy rozmowy. Będzie o zakończonej przebudowie drogi Stara Otocznia Mława, kolejnych planach drogowych, remoncie świetlicy w Kowalewie i rozbudowie sieci wodociągowej. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
3: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
2: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, 2 miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna. Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
4: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
2: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tak zwanych farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
5: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, 3 takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
2: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dziś wójt gminy Wiśniewo, Grzegorz Woźniak ze mną. Dzień dobry Panie Wójcie.
2: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Panie Wójcie, no naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od bezpieczeństwa dzieci w szkole. Czy dzieci w szkołach w gminie Wiśniewo są bezpieczne? Czy w związku z tymi wydarzeniami w ostatnich dniach zorganizowane są jakieś, nie wiem, specjalne spotkania, pogadanki z młodzieżą?
2: Myślę, że uczniowie w szkole w szkołach na terenie gminy Wiśniewo czują się bezpiecznie, ponieważ no, podjęliśmy odpowiednie kroki i tutaj muszę ogromne słowa uznania zwrócić się do komendanta powiatowej policji w Mławie, gdzie od 3 dni mamy dyżury policjanta, który czuwa nad bezpieczeństwem, ale również my podjęliśmy kroki, żeby było na przykład jedno wejście. Przy pozostałych wejściach również pracownicy obsługi czuwają, bo wiadomo, że jednym wejściem nie będą wszyscy wychodzić, bo są to przepisy bezpieczeństwa, bo w razie pożaru czy czegokolwiek, to ważna jest ewakuacja. Ale jest to, myślę, że bardzo poważny problem, który dotyczy nas wszystkich i jeżeli wspólnie, czyli nauczyciele, samorząd, rodzice, szkoły, uczniowie, przede wszystkim uczniowie, nie będą na bieżąco komunikowali, to ten problem będzie narastał. Ale to myślę, że to jest duża rola nas jako rodziców. Przede wszystkim musimy rozmawiać z uczniami, z dziećmi i ich uświadamiać, bo to jest podstawowa zasada. No również mamy w planach przeprowadzić szkolenia i takie pogadanki z uczniami na temat bezpieczeństwa w internecie, bezpieczeństwa na bieżąco i też takie kroki podejmiemy.
1: No dobrze, panie wójcie, o inwestycjach chciałabym też z panem dzisiaj porozmawiać, bo przebudowa drogi Stara Otocznia Mława już jest ukończona z tego, co zdążyłam się dowiedzieć przed rozmową. Proszę powiedzieć, co to była za inwestycja i jak długi ten odcinek, co tam zostało zrobione?
2: Była to bardzo ważna inwestycja, myślę, że nie tylko dla mieszkańców Otoczni Nowej, ale również dla powiatu, ponieważ odcinek właśnie ten kilometr, około tam kilometr 200 metrów, był bardzo w opłakanym stanie. Tam była praktycznie dziura na dziurze, były łatane, ale to jazda była tragiczna i dzięki temu remontowi mamy w tej chwili naprawdę piękną, szeroką drogę, bo ona ma około 7-8 metrów szerokości. W tej chwili jest wykopany rów obok, odwadniający, gdzie wszystka woda będzie mogła spływać do tego rowu, który odprowadza do miejscowego stawu i myślę, że to będzie naprawdę dużo, już jest w tej chwili dużo lepsza jakość i no nie ukrywam, że mamy dalsze plany, kontynuację, naprawę tej drogi do samej Otoczni Starej.
1: Okej, okay, a ile to kosztowało, no i kto za to zapłacił, jakie tam były proporcje, bo to chyba jest w tym systemie, znaczy, 50 na 50,
2: tak? To jest w systemie 50 na 50, 50% dawaliśmy gmina Wiśniewo i 50% powiat mławski.
1: A koszt?
2: 426 tysięcy.
1: Ogółem.
2: Tak.
1: Kolejna droga będzie też przebudowywana w gminie Wiśniewo. Jest to z kolei droga Wiśniewo-Halinowo.

0: Bo co to będzie za remont?
1: Jest to również bardzo ważna droga, ponieważ tą drogą często jeżdżą tutaj mieszkańcy, że tak powiem, od strony szreńskiej, czyli Wojnówka, Wiśniewko, Podkrajewo, Korboniec, tu dojeżdżają. To była droga jeszcze wcześniej wybudowana z destrukto i ona w tej chwili już tam pęka i jest bardzo, brzydko powiem, w opłakanym stanie. Na bieżąco staraliśmy się ją remontować, utwardzać, pobocza dosypywać, ale pozyskaliśmy fundusze z Urzędu Marszałkowskiego i w tym roku mamy już przetarg ogłoszony, podpisaną umowę, i ta droga będzie naprawiona.
0: A w jakim czasie? Do końca roku zdążycie?
1: Do końca listopada mamy umowę, także myślę, że wcześniej, ponieważ żeby warunki atmosferyczne pozwoliły.
0: A jaki jest wartość całej inwestycji?
1: 426 tysięcy.
0: I to w całości jest finansowane?
1: 100 tysięcy mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, a resztę wkład własny.
0: Okej, czyli spory jest udział gminy Wiśniewo w tym,
1: inwestycji. Praktycznie 3/4 wkład własny, ale była to ważna część drogi i nie patrzyliśmy już na koszty, bo żeby unieważniać przetarg, myślałem, że to pójdzie w niższej cenie, ale w związku z tak drogim paliwem, cenami paliw, myślę, że to jest spowodowane, że ten przetarg poszedł drożej.
0: Okej, ale pewnie mieszkańcy też upominali się o to, żeby tą drogę wybudować, co?
1: Jeszcze nie ukrywam, mam inne inwestycje, które na terenie Wiśniewa muszę zrealizować, ponieważ to jest miejscowość duża i tam jest w tej chwili trwa duża sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną.
0: Bliskość miasta na pewno...
1: Bliskość miasta na pewno ma znaczenie, ale pani redaktor, jest to też obowiązek dla samorządu, ponieważ to nie tylko budują się mieszkańcy i zwiększa się liczba ludności, ale to się wiąże również z kosztami dla samorządu, ponieważ wybudowanie dróg, wybudowanie wodociągów, całej infrastruktury, to się wiąże również z kosztami, ale co się nie robi dla naszych mieszkańców? To jest najważniejsze, że jeżeli się patrzy na liczbę ludności i ta liczba ludności gminy spada, a w naszej gminie rośnie. Także myślę, gdyby się wszyscy mieszkańcy zameldowali, to byśmy byli blisko gminy Strzegowo z ludnością.
0: Liczbie ludności. Być może trzeba będzie jakąś akcję promocyjną zorganizować, żeby zachęcić mieszkańców. Może jakieś profity z tego tytułu. Ale panie wójcie, jak już jesteśmy właśnie przy rozwoju, przy rozbudowie gminy, to tutaj wodociągi w gminie są już, prawda? Ale właśnie w związku z tym takim dynamicznym rozwojem, wiem, że są plany na dalszą rozbudowę wodociągów.
1: Tak, w tej chwili mamy wykonane już projekty na budowę wodociągów. W tym roku wybudowaliśmy już kilkanaście, bym powiedział, nawet wodociągów w miejscowościach Wiśniewo, Otocznianowa, Korboniec, Wiśniewko i w trakcie jesteśmy realizacji na bieżąco. Tak jak powiedziałem, ta liczba mieszkańców przybywa, sprzedają się działki budowlane, i wiąże się z tym infrastruktura zaopatrzenia w wodę, co jest obowiązkiem samorządu i na to musimy znaleźć środki. Ale to jest najważniejsze, że mieszkańców przybywa.
0: Ale też musicie dbać o świetlicę wiejską i taki remont świetlicy wiejskiej w Kowalewie właśnie trwa. Proszę powiedzieć, na jakim jest etapie, kto za to zapłaci?
1: W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji już tego zadania. Remont świetlicy w Kowalewie, to już obiecałem mieszkańcom, o ile się nie mylę, 2 lata temu na Dniu Kobiet, jakby organizowaliśmy Dzień Kobiet.
0: I pamiętają o tej obietnicy.
1: Na pewno, myślę, że mieszkańcy pamiętają. Bo wtedy organizowaliśmy Gminny Dzień Kobiet i obiecałem, że zrobimy za rok już wyremontowany. Akurat nie uzyskaliśmy jeszcze środków, ale w tym roku już myślę, że do końca listopada będzie wyremontowana świetlica i w następnym roku Dzień Kobiet, tak jak obiecałem, wyremontowanej świetlicy w Kowalewie już zorganizujemy.
0: A jakiego rzędu to są środki?
1: Około 400 tysięcy, wkład własny to 20%, także jest to bardzo mała kwota, którą wkładamy, a efekt myślę, że będzie duży, ponieważ tam będzie i elewacja na zewnątrz odnowiona i w środku będą remonty ścian, przebudowa kuchni, remonty kuchni, no, modernizacja całej świetlicy, także myślę, że to będzie piękny obiekt.
0: No dobrze, panie wójcie, i zaczęliśmy troszkę od bezpieczeństwa, ale teraz jeszcze bym chciała zapytać o cyberbezpieczeństwo, bo to jest również ważna część działalności samorządu i wiem, że na cyber samorząd gmina otrzymała dofinansowanie.
1: Tak, jest to duża kwota, ponieważ otrzymaliśmy 422 tysiące bez wkładu własnego. Jest to duża kwota. Dzięki temu zakupiliśmy nowe serwery oprogramowania, również agregat prądotwórczy przed gminą. Także jest to też ważna inwestycja, bo no, poprawia bezpieczeństwo nasze. No i również myślę, że jest to ważne dlatego, że będziemy mieli większe zabezpieczenia danych w Urzędzie Gminy. To jest też, myślę, że bardzo ważna informacja.
0: I to 422 tysiące dofinansowanie skąd?
1: Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tak.
0: A udział gminy?
1: Bez wkładu własnego.
0: O, no to najlepsze dofinansowania, jakie
1: tak,
0: są.
1: Tak.
0: Wójt gminy Wiśniewo, Grzegorz Woźniak, był moim państwa gościem. Panie wójcie, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Do usłyszenia, Barbara Bloch.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 dzień października. W 1830 roku w mieszkaniu urodzonego w Prusinowie w gminie Działdowo Jana Bartkowskiego przy krakowskim przedmieściu w Warszawie członkowie tajnego kółka spiskowego oczekiwali przygotowanego wybuchu Powstania Narodowego, które jednak około godziny 23 odwołano. W 1885 roku kościół świętego Antoniego Padewskiego w Łysakowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim został konsekrowany przez biskupa pomocniczego diecezji płockiej Henryka Piotra Kossowskiego. W 1915 roku sekcja szkół wyższych przedstawiła kandydaturę urodzonego w Bolewie w gminie Stubsk w powiecie mławskim Józefa Brudzińskiego na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Mianowanie nastąpiło 2 listopada. W 1917 roku w Mławie powstało progimnazjum żydowskie męskie. W 1939 roku urodzony w Lidzbarku w powiecie działdowskim Edward Józef Pawłowski, drukarz, wydawca, przemysłowiec i działacz społeczny, został aresztowany wraz z synem Bogdanem i osadzony najpierw w koszarach 15. Pułku Artylerii Lekkiej, a następnie w obozie na osiedlu Jachcice. Zginął w nieznanych okolicznościach. W 1997 roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu rozpoczęto nagrywanie scen do filmu Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana. Sierpczanie byli też statystami. W 2010 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński związał się 3-letnim kontraktem trenerskim z klubem piłkarskim Zagłębie Sosnowiec.
3: Sam dzwoniłem do trenera zaoferować mu pracę, a on był na basenie. Potem odzwania do mnie za 15 minut, no miałem pracę dla ciebie, ale teraz to już jest za późno, bo w ciągu 15 minut jeszcze do dwóch przedzwoniłem i jeden się zdecydował, już jedzie.
2: W 2011 roku kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari pozytywnie zweryfikowała odznaczenie dla urodzonego w Rypinie porucznika Teofila Budzanowskiego. Zostało przyznane podczas Powstania Warszawskiego za dzielność, inicjatywę i dobry przykład dla podwładnych. Urodzili się w 1895 roku w Mławie Wincenty Czerwiński, inżynier, nauczyciel i kierownik szkół, wykładowca Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie, autor podręczników szkolnych. W 1889 roku Piotr Głogowski, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, zastępca dowódcy 11. Pułku Ułanów w Ciechanowie. W 1917 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Ksawery Guzowski, pseudonim Sowa, sołtys w Kocewie w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim, żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, członek oddziałów specjalnych na gminę Siemiątkowo, rozstrzelany podczas masowej egzekucji w lesie brwileńskim. Po ekshumacji jego ciało złożono w grobie rodzinnym na cmentarzu w Bieżuniu. W 1929 roku w Sierpcu Edward Ogrodowicz, generał Brygady Wojska Polskiego. W 1939 roku w Działdowie Edward Ożana, aktor teatralny i filmowy.
4: Z panną Tunią? Proszę bardzo.
2: W 1946 roku profesor Mirosław Krajewski, nauczyciel akademicki, historyk, politolog, wydawca, poseł na Sejm 4. i 5. kadencji, zorganizował Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie. Założył w Rypinie dom wydawniczy Werbum. Był radnym sejmiku kujawsko-pomorskiego.
5: Na wszystkich 3 królewskich sarkofagach w katedrze wawelskiej jest herb ziemi dobrzyńskiej, głowa starca.
2: W 1965 roku w Brodnicy Małgorzata Gorczewska, działaczka opozycji demokratycznej w latach 80. XX wieku. Zmarł w 1976 roku Stanisław Sztarejko, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego. W 1939 roku został ranny podczas bombardowania Modlina w ostatnich dniach oblężenia. Trafił do niewoli niemieckiej.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
5: Reklama. Tu Radio 7.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial. Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
3: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje, na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
2: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
4: Protest trwa już 6 dzień i wciąż nic nie wskazuje na przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach. I co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
5: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
4: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
6: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
4: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9:00.
2: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Zbliża się godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Problemy finansowe szpitala w Rypinie. Radni poznali sytuację placówki. Podwójne wyróżnienie dla szkoły w Niechłoninie. Doceniono bezpieczeństwo uczniów. Tornado kick na szczękę. Młody kickbokser z Mławy z sukcesami. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Trudna sytuacja finansowa szpitala w Rypinie była głównym tematem wspólnego posiedzenia Komisji Rady Powiatu. Placówka zmaga się z rosnącymi zobowiązaniami oraz problemami związanymi z rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor szpitala przedstawiła radnym aktualną kondycję finansową placówki, stan jej zobowiązań oraz najważniejsze problemy związane z bieżącym funkcjonowaniem. Podobne trudności dotykają również inne szpitale powiatowe w Polsce. Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia stają się coraz większym wyzwaniem dla samorządów odpowiedzialnych za prowadzenie placówek medycznych. Podczas posiedzenia nie przedstawiono konkretnych rozwiązań ani planu poprawy sytuacji. Władze powiatu zapowiadają dalszą analizę kondycji finansowej szpitala. Szkoła podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie zdobyła 2 wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Szkoła Świadomy Uczeń. Placówka otrzymała znak jakości Bezpieczna Szkoła Świadomy Uczeń 2026 oraz nagrodę specjalną Concordia et Securitas, przyznawaną za współpracę i działania na rzecz bezpieczeństwa. Komisja konkursowa oceniała m.in. profilaktykę, bezpieczeństwo uczniów, atmosferę w szkole oraz współpracę nauczycieli, rodziców i lokalnej społeczności. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali w Warszawie. Konkurs zorganizowała Fundacja Wspierania Jakości i Innowacji z Krakowa. To druga edycja ogólnopolskiego przedsięwzięcia promującego szkoły, które dbają nie tylko o edukację, ale również o bezpieczeństwo i dobre relacje między uczniami. Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu coraz częściej pojawiają się pytania właśnie o bezpieczeństwo uczniów. Czy mławskie placówki są odpowiednio zabezpieczone i przygotowane na sytuację zagrożenia? Zapytaliśmy o to burmistrza Mławy. Piotr Jankowski zapewnia, że wszystkie miejskie szkoły wyposażone są w monitoring. Obraz z kamer jest na bieżąco obserwowany przez pracowników, szczególnie podczas przerw międzylekcyjnych.
3: Nasze szkoły zabezpieczone są przede wszystkim systemem monitoringu, który na co dzień jest kontrolowany przez pracownika szkoły, a w czasie przerwy i parę minut przed przerwą i jeszcze parę minut po przerwie pracownik ma non-stop dozór nad kamerami, nad monitoringiem w każdej naszej szkole.
2: Miasto testuje również nowe rozwiązania. W zespole szkół numer 2 na Wólce pilotażowo wprowadzono elektroniczny system kontroli wejść i wyjść. Aby dostać się do budynku, trzeba skorzystać ze specjalnej karty. Jeśli system się sprawdzi, może zostać wprowadzony także w pozostałych mławskich szkołach. W placówkach prowadzone są również działania profilaktyczne. Uczniowie spotykają się z pedagogami, psychologami i strażnikami miejskimi. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywają także rodzice, podkreśla burmistrz Piotr Jankowski.
3: Nic nie zastąpi dobrej rozmowy w domu z rodzicem, także tu jestem przekonany, że nasze szkoły idą w dobrą stronę, w tą stronę bezpieczeństwa, w stronę kontaktu przede wszystkim z dziećmi i z rodzicami.
2: Piotr Jankowski odwiedził wszystkie miejskie szkoły i pozytywnie ocenia ich przygotowanie pod względem bezpieczeństwa. Samorząd zapowiada jednocześnie dalsze rozwijanie systemów kontroli dostępu do placówek. Sport. Turniej Kickboxing Academy Cup w Grodzisku Mazowieckim zakończył się ogromnym sukcesem dla Mateusza Wierzbickiego. To młody podopieczny tkaczyk Team Mława. Mateusz rywalizował w formule Kick Light w kategorii wagowej do 37 kg. W finale pokonał rywala efektownym tornado kickiem, który wylądował prosto na szczęce przeciwnika. Młody adept kickboxingu zaimponował wszystkim obecnym na zawodach. Wcześniej odnosił triumfy w pojedynkach bokserskich.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 4,99 oraz Lubella makaron 400 gramów, świderki, nitki, spaghetti 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 14 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
3: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
3: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
2: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
4: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
2: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej. To główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
5: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
2: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18:45. W Azerbejdżanie Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United. A więcej o tym spotkaniu teraz Błażej Kulesza.
7: 6 punktów po 6 kolejkach w Premier League i pożegnanie się z Pucharem na Wyspach sprawia, że mecz w Madrycie dla szkoleniowca Manchesteru może być tym ostatnim, mówi Michael Carrick. Rozumiem, kiedy nie idzie najlepiej, panuje jednak prawdziwy wrzask i poczucie, że to katastrofa, że wszystko trzeba zmienić, że wszystko jest nie tak. Oczywiście trochę to rozumiem, ale też trzeba umieć sobie radzić z trudnościami i pokonywać je. To po prostu część procesu. W innym nastroju Atletico, chociaż piłkarze z Madrytu nie stawiają się w roli faworytów, mówi słowacki obrońca Dawid Hansko. Powiedziałbym, że nasza drużyna jest jeszcze lepsza niż w zeszłym roku. Widać to po głębi składu. Widać, że jesteśmy zdecydowanie lepsi w obronie. Na razie piłkarze z Madrytu muszą udowodnić to w Lidze Mistrzów, bo zagrają dopiero o pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach.
6: A mecz Atletico kontra Manchester United zacznie się o godzinie 21. I na koniec koszykówka. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem Ligi NBA wysoko wygrała przed własną publicznością z występującym w lidze brytyjskiej zespołem London Lions 119-66.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Nazywam się Bogusław Pukwiński, pochodzę z Chartowca. Jestem historykiem, regionalistą i miłośnikiem kultury Mazur. O tym, jak Czartowiec stał się Chartowcem. Przemierzając powiat działdowski drogą wojewódzką 538, zjeżdżając w kierunku Rybna z ronda Mikołaja Kopernika w Tuczkach, rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że mijając rzekę Wel, przekraczamy dawną granicę pomiędzy Prusami Książęcymi od 1701 roku Królestwem Prus, a ziemiami należącymi od drugiego pokoju toruńskiego do korony Królestwa Polskiego. Tu rozpoczynała się historyczna

0: ziemia lubawska, stanowiąca własność biskupów chełmińskich, rezydujących od XIII wieku do pierwszego rozbioru Polski na zamku w Lubawie. Jako że klimat zamkowy, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, nie był sprzyjający, biskupi często przebywali w swojej rezydencji znajdującej się na Morynowym Wzgórzu, nad jeziorem w miejscowości Chartowiec, która do XVI wieku nosiła nazwę Czartowiec. Nieznana jest dokładna data lokacji miejscowości. Z późniejszych dokumentów wynika, że miała ona miejsce za czasów biskupa chełmińskiego Ottona, a więc w latach 1328-36. Pierwsza wzmianka pochodzi z 30 września 1336 roku i dokonana została przy opisie dóbr sąsiednich, kiedy to Heuko de Loggendorf z Mgowa otrzymał od biskupa Ottona dobra Heukenwalde, czyli Truszczyny. Odnajdujemy tam nazwę Villa Czartowicz, która ma typowo polski źródłosłów i pochodzi od czarta, w wierzeniach Słowian demona zła. Według przekazów i podań ludowych zamieszkiwał on bagna, lasy i zbiorniki wodne. Kiedy czart był zły, zsyłał na ludzi niepogodę i choroby. W średniowieczu okolice Chartowca były gęsto zalesione i niedostępne, co było dostatecznym powodem, aby w głowach ówczesnych mieszkańców rodził się lęk przed nieznanym i irracjonalne wyobrażenia. Ich pozostałością jest lokalna nazwa uroczysko Katlewo, znajdującego się na zachód od Chartowca kompleksu leśnego z jeziorkiem katlewskim na jego skraju. Sprawą zmiany nazwy miejscowości zajął się Wojciech Kęczyński, działacz mazurski i wieloletni dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie. Według niego dobra biskupie Czartowiec zostały spustoszone w czasie wojny polsko-krzyżackiej z lat 1519-21. Tej samej, w czasie której Mikołaj Kopernik bronił olsztyńskiego zamku przed najazdem wroga. 30 marca 1535 roku biskup Jan Dantyszek, a właściwie Janis de Curis von Heffen Herbu Dantyszek, żyjący w latach 1485-1548, polski podróżnik, dyplomata, humanista, poeta, biskup chełmiński, a następnie warmiński, sekretarz króla Zygmunta I Starego, sprzedał Czartowiec swojemu bratankowi Wawrzyńcowi de Curis za sumę 600 grzywien dziedzicznie na prawie chełmińskim. Uczynił to, jak pisze Kęczyński, po to, aby złemu zaradzić i kasie biskupiej przysporzyć dochodu. Ponadto biskupowi nie podobała się nazwa wsi. Brzmiała źle i nieprzyjemnie. Dlatego też w akcie nadania postanowił, by odtąd nazywała się nie Czartowiec, a Chartowiec. Oraz by bratanek Wawrzyniec, jego potomkowie, nosili nazwisko Chartowieccy. Nowa nazwa wymyślona przez Dantyszka nawiązuje do słowa hartować, utwardzać, umacniać, czynić odpornym. Wybierając ją, zapewne myślał o dobrym nazwisku dla swojego bratanka i jego potomków. Wszakże to od Wawrzyńca de Curis, już od tej pory Chartowieckiego, wzięła się nowa linia szlachty gniazdowej, czyli biorącej swoje nazwisko od nazwy miejscowości.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
4: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mikołaj Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklamy.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stacja kolejowa w Rypinie po modernizacji, nowe perony i zapowiedź bezpośrednich połączeń z Warszawą. 3 agregaty dla gminy Radzanów, placówki edukacyjne zabezpieczone na wypadek awarii. Mławski policjant najlepszy na Mazowszu, teraz powalczy o tytuł najlepszego dyżurnego. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się modernizacja stacji kolejowej w Rypinie. PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły na inwestycje 50 milionów złotych. W ramach prac wybudowano nowy peron, zmodernizowano istniejący oraz powstały bocznice towarowe. To jednak nie koniec zmian. Od połowy grudnia wraz z nowym rozkładem jazdy przez Rypin ma kursować pociąg Flisak na trasie Gdynia Główna, Kraków Główny. Zapowiadane jest również uruchomienie połączeń regionalnych między Grudziądzem, Brodnicą a Rypinem. Kolejne zmiany planowane są na 1 września 2027 roku. PKP Intercity zamierza uruchomić 2 pary połączeń obsługiwanych przez nowoczesne pociągi hybrydowe na trasie Gdynia-Warszawa z postojem w Rypinie. Dla mieszkańców oznaczałoby to przede wszystkim możliwość bezpośredniego dojazdu do stolicy bez konieczności przesiadek. Gmina Radzanów zainwestowała w 3 agregaty prądotwórcze. Urządzenia zostały podłączone do zespołu szkół, przedszkola publicznego oraz szkoły podstawowej we Wróblewie. Najpilniejsza potrzeba zapewnienia awaryjnego zasilania była w przedszkolu, mówi wójt gminy Radzanów Przemysław Pakuszewski.
3: Przedszkole przede wszystkim czekało na ten agregat jak na zbawienie, bo trzeba sobie powiedzieć, że tam jest główne źródło, czyli stołówka dla wszystkich szkół. Tam są również pompy ciepła, które ogrzewają zespół szkół po części, jak i całe przedszkole, także naprawdę to będzie wykorzystane. Oby nie było wykorzystane na 100%.
2: Agregaty pozwolą utrzymać zasilanie w placówkach w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. Mogą okazać się przydatne w wielu nieprzewidzianych sytuacjach, podkreśla wójt.
3: Wiele zdarzeń już w tym roku pokazało, że no niestety ten prąd różnie był. Tutaj nas najbardziej dotknęło miejscowość Wróblewo, Bońkowo i tutaj taki przeciąg, można powiedzieć, się zrobił, że jednak te linie pourywało, mieszkańcy czekali niektórzy nawet 3 dni na prąd.
2: Zakup i podłączenie 3 urządzeń kosztowały 280 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na ten cel 250 tysięcy złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W niespełna 2 godziny mieszkańcy Mławy odebrali 500 sadzonek drzew. Pierwsza odsłona tegorocznej ekorewolucji odbyła się na Starym Rynku. Teraz miasto przygotowuje kolejne 500 drzewek. Akcja organizowana jest po raz drugi z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa. Mieszkańcy otrzymają bezpłatne sadzonki drzew owocowych i leśnych. Celem jest zwiększenie ilości zieleni w mieście. Druga część ekorewolucji odbędzie się w czwartek na parkingu przy kościele na Wólce. Rozdawanie sadzonek rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa najdłużej do 18. Drzewka mogą jednak skończyć się wcześniej. Przygotowano również porady dotyczące sadzenia drzew, konsultacje w ramach programu Czyste Powietrze oraz zajęcia edukacyjne poświęcone segregacji odpadów. Od godziny 10 będzie działał mobilny punkt zbiórki wybranych odpadów problemowych. Ekorewolucja jest częścią większego projektu poprawy retencji wody i przystosowania Mławy do zmian klimatu, współfinansowanego z funduszy europejskich. Policjant z Mławy najlepszym dyżurnym na Mazowszu. Podkomisarz Krzysztof Grędziński wygrał wojewódzki finał turnieju służby dyżurnej 2026 w Radomiu. W zawodach rywalizowali funkcjonariusze z całego garnizonu mazowieckiego. W eliminacjach uczestniczyło 202 policjantów, a do finału zakwalifikowało się 5 najlepszych. Sprawdzano m.in. umiejętność przyjmowania zgłoszeń, obsługi systemów policyjnych i kierowania działaniami funkcjonariuszy. Zwycięzca z Mławy będzie reprezentował Mazowsze podczas ogólnopolskiego finału, który odbędzie się od 18 do 20 listopada w Szkole Policji w Katowicach.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na diagnostykę i naprawy aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny i auto zastępcze na czas naprawy. Nowoczesne auta wymagają fachowego serwisu. Eurowarsztat Mława, Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Radio 7 zaprasza na Dzień Kobiet Wiejskich. 15 października w Żuromińskim Centrum Kultury. Wykład motywacyjny Mai Winiarskiej. Spotkanie z Grażyną Zielińską, znaną z serialu Rancho. Do tego bezpłatne badania profilaktyczne, poczęstunek, rozmowy i dobra energia. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisz się już dziś. Szczegóły na radio7.pl. Wydarzenie wspierają Pelet Bieżuń, Anna Bruzda, Budokor, Fabisiak Przewozy, Pol Energia, Ośrodek Wypoczynkowy Sitnica, Maria Koźlakiewicz oraz Żuromińskie Centrum Kultury.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze. Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
2: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
2: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
5: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy, czy jakość naszego powietrza.
2: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
6: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
2: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
7: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
2: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody, wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
8: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci, no właśnie w październiku.
2: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. Błażej Kulesza.
10: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w pierwszym secie i dostanął po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bołskową, a fanów tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Strop objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.
2: Jutro na termometrach maksymalnie od 10 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tylko na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach przelotny deszcz i przeważnie pochmurno.
11: Radio 7. Zawsze po 19. Wieczorynka

0: Więcej szczegółów znajdziesz na naszych social mediach.
1: Reklama.
2: Ladies and gentlemen,
3: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim.

0: Niuni, coś mi się zdaje, że będę dzisiaj bawił się w doktora, w potwora, aż do utraty tchu. Chcesz, więc nie pomogę ci zdjąć twój ciuch.
1: Ale urwał!

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 9 zarzutów dla podejrzanego o planowanie zamachu na premiera. Kraków przeszkoli mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tankowaniem diesla warto poczekać do jutra. Za chwilę środowe ceny maksymalne. Miriam Lipińska. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
2: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Były współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
4: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
2: Na razie w związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Pomyślnie zakończyła się operacja Leona XIV. Papieżowi usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej Watykan informował, że papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Wracamy do kraju. Jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze? Jak przygotować się na sytuację kryzysową? Co zrobić i co zabrać ze sobą podczas ewakuacji? Tego dowiedzą się mieszkańcy Krakowa podczas darmowych szkoleń, które zapowiedział Urząd Miasta. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdziałań.pl. Władze Sopotu rozdają swoim mieszkańcom czujniki czadu. Bezpłatnie mogą z nich skorzystać lokatorzy w mieszkaniach komunalnych, ale strażacy nie mają wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy, bo niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży, brygadier Adam Hałasa.
5: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
2: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy. Jutro tylko na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem i chłodno na termometrach od 10 stopni na Podlasiu przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.